0: control and select the songs we play.
1: Allô, Kiss FM.
2: Allô, allô.
1: Oui.
2: Amara, amara, to tani tu anje.
1: Masawa, umeze nez.
2: Umeze nez achane. To tani tu anje, chumutku.
1: Uri mnu mtu ya kupaka ya karibu, se masawa.
2: Waje kumase page ya Marina.
1: Urumva, ushaka kuindura page nawe.
2: Ewana, page kabisa. Ewana, nashimisha umuntu wese, bana babona umukobwa wese witwa Vestine agira ibihe byiza.
1: Ego, uwo ari we wese witwa gutyo.
2: Cyane.
1: Ok.
2: Ewana, nashimisha nyine na mama wana witwa Vestine kabisa.
1: Sha Vestine turamukomeje.
2: Ewa, sana masamu katumuru kabisa.
1: Sawa, masamu.